Chcąc poznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: No, jeszcze mogę dodać to, że kiedy ja akurat nie zmógł pójść na taką biesiedę dla siabrowych, rodzin, jakie tam zorganizowali niejakąś streczu taką, gdzie zaprosili nas, bo my tam byli ja z bratem i z bratanką swoim, to człowiek, jaki zapraszał, a wiedział, że ja już nie mogę pójść, bo był zajęty niejakim drugim, przyniósł mi te 1,5 litra wina na wieczór i na rańcu, kiedy ja odwodził tych ludzi, tak samo przyniósł wino, skałkał, szkoda, że ty nie był, ale przynajmniej się pospróbuj tego, co my tam próbowali.
1: Kiedy idzie prawino, to w ogóle za, ja był tam niedołga, my pojechali na 7 dzion, jak raz tak kwitki patrapili się nam na samolot, że to wielmi tanna ta trymliwało się. I 7 dzion, my byli u Tbilisi, przyziemili się u Kutaisi, pojechali u Adżariu, u gołownym, u w okolicach Batumi i pośla jeszcze u Tbilisi na 2 dni i z Tbilisi użał u Kutaisi, kap wiertaca u Polszczu. Ale prawino, no na każdym kroku, ja jak skazał, że to składane było znajść czerwone wino. Pierwszy dzień u Kwariati, jak raz naczawali wielmi rana, u 7 z ranicy pojśli na plaż Prahulaca, poczęli szukać niejku kawiarnią, kap pośniedać i chłopiec niejki młody odczyniał już ochety o kawiarniu, przyniał od nas zakaz i zrobił już to, co my chcieli i pośla u Batumi, 2 dni później sustrakaju jego, nie spyniaje na ulicy, witaje co ze mną i zapytuje co, jak my tu siebie odczuwajem, czy usio normalne, czy nie trzeba niejkiej pomogi. Mnie jak raz u tej moment pojawiła się taka jadunka. A widać, że to on kiedyś się śpieszał. Ja każu, a jak raz, no. Pierwsze każu, no nie mogę znaleźć czerwonego takiego domaśniego wina. Bo u kramie to ja baczył butelki z czerwonym winą, a tym nie ma. I on począł mnie nie wodzić po ulicach Batumi. A za dno i na drugą, na jedzin targ i tak dalej. Baczne było, że to on już śpieszał na autobus, na kap dojechać na pracę u tego kawiarnią, u jakoj my pierwszy dzień jego sustreli. Tym nie mięż jeszcze próbował do momentu, aż no ja jemu skazał, że to kapion nie chwalował się, że to ja sobie poszukaju i znajdu i on wtedy z niejakim takim sumem, że to nie zmoch mnie do pomachczy, raz witał się ze mną i pożadał usiecho dobraha.
0: Praha silna śmienowita Gruzina, można jeszcze skazać to, że to kaliści, jak my chodzili z bratem i pytali się, gdzie można to nabyć, gdzie znajść, gdzie pohledzieć, jakie tam pomniki kultury, Gruziny siedzieć, tak, hledzieć na nas, pytać, atkul, drogie gości k nam przybyli, my mówimy z Polski, o, Polska, хороша страна, хороша prezydenta mieli, tylko jego ubili, on zaszyszczał naszą stolicę, tak, że to tak samo świadczyć pra to, że to da ludzie, a szczególnie da ludzi z Polski, Gruziny odnoszą się wielmi dobra. I ta ciastka naszej pieradaczy pomału zawierzaje, co za uwagę dziękuję autor Jurka Leszczyński i gość Radek Dąbrowski. U następnej pieradaczy z tej serii Racja o podarożach, tak samo pochaworem jeszcze pra Gruzję.
2: Racja o podarożach. Zapraszam nawiedzać ciekawe miejsce u oddalonych końcach Białorusi, Polski, Europy i świata.
3: Radio Racja.
4: Мельник,
5: Берестя,
4: Бероза,
5: Белая Подляска,
4: 99,2 FM.

powiedzieć. Kilka z tych najprostszych słów. Pewny swego byłem w błędzie.

powiedz, skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć.